0: todo el reggae del mundo.
1: Każdy krok, który robię, wiem, że widzisz, Dżadża, czuję twoją woj na mej głowie.
0: Reggae i otras hierbas.

0: Abraham.
1: Todo el reggae del mundo.
0: Każdy krok, który robię, wiem, że widzisz, Dżadża, czuję twoją dłoń na mej głowie.
1: Reggae y otras hierbas.